se ni pobral. Špricala je kri, lomuje kosti, Jean-Claude Van Damme.